wiesz czego? Sister Maria, wiesz czego? Tell, oh Jesus, in a marvelous voice.